kurasa ariko babu zanje zananiwe kwikorera kwikorera kwikorera izi nyama zose faja faja nere ntambwe faja tujyane nagera bwango gera bwango